odpowiedź jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa.

Jesteś tylko sumą swoich suplementów. Żyjesz nudno od weekendu do weekendu. Jak pamiętać o poszukiwaniu piękna? Póki jest w portfelu cash, to nie widzę sensu. Chciałbyś przejąć na weselu cały dance floor. Chciałbyś wiedzieć, jak uwolnić się od stresu. Chciałbyś, żeby życie przejął

0: Nie jest za rogiem. 1-800 to świecenie.
1: Dzwoń.
2: Chętnie ci pomogę.
3: Kup miksałat, wyrzuć miksałat. Powtórz. Powtórz.
4: To jest Radio SK.

0: Leska Leszno.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął

0: Reklama. Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ełku. Piątek 31 lipca. Plaża miejska przy ulicy Parkowej. Start godzina 18. Wystąpią Tede, T-Love, Dawid Kwiatkowski oraz DJ producent Tolo. Partner wydarzenia Miasto Ełk. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: I po reklamie.

0: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
1: I po reklamie.

0: co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju. Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia!
1: I

0: Reklama.
1: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Siget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Siget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
4: I po reklamie.
5: Muzyką się żyje.
6: Dziesiątki tysięcy osób przed sceną, a na niej wielkie gwiazdy. Tak wygląda ten weekend w Łodzi. Trwa Łódź Summer Festival, czyli największa darmowa impreza miejska w Polsce. I przed nami ostatni finałowy dzień tego wydarzenia. Dzisiaj zagra m.in. PZ Mata czy Sean Paul, czyli autor takich wielkich hiciorów jak Give It Up To Me, Get Busy czy Got To Love You. SK bawi się na tej imprezie razem z wami. W przerwie między koncertami polecamy imprezkę przy naszym eskowym imprezkowym busie. Tam jest DJ, który gra wakacyjne sety. A to się działo wczoraj na Łódź Summer Festival. Możecie zobaczyć na Instagramie Radia SK. Polecam tam zerknąć, bo mamy na przykład zdjęcia ogromnych tłumów. Naprawdę ilość fanów tańczących przed sceną robi wrażenie. A to jest po prostu niedzielny poranek z hitami na czasie w Radiu SK. Ja was zapraszam serdecznie na kawkę. No i słuchajcie, nie spieszymy się. Ci, co byli na Łódź Summer Festivalu, pewnie jeszcze odsypiają, a my tak na spokojnie się budzimy. To jeden z najprzyjemniejszych momentów tego tygodnia. Budzimy się. Łukasz Duńczyk, cześć.

0: Nowy Alex Warren i budzimy się z uśmiechem na ustach, w dobrym humorze, bo to jest niedzielny wakacyjny poranek. Do dnia na P jest bardzo daleko, nic nie trzeba, można tylko po prostu odpoczywać. A nasza słuchaczka Ania ma ważne przypomnienie dla wszystkich.
1: Czesieńska dla wszystkich solenizantek o imieniu Anna, wszystkiego najlepszego, oczywiście dla mnie, bo mój kochany o tym zapomniał.
0: Ledwo co się dzień zaczął, a facet sobie już przechlapał, słuchajcie. Ja wam tylko dodam, że Ania nagrała tę głosówkę o godzinie 7:29. Aniu, o tej porze twój facet prawdopodobnie sam nie wiedział, jak się nazywa. Ty mu każesz o swoich imieninach pamiętać. Spokojnie, jeszcze cały dzień został. Pewnie czekasz, się kwiaciarnie otworzą. A poza tym on już na 100% wyczuł, że coś jest nie tak. Że ty jakoś tak dziwnie się na niego patrzysz. Jakoś dziwnie mu odpowiadasz. I on wie, że musi zacząć działać, bo niedzielny obiad jest zagrożony.

0: Kiss DJ i wakacyjny hit zawsze na czasie. U nas macie idealną playlistę na wakacyjny poranek. I na dzień dobry, słuchajcie, kiepskie sportowe informacje. Fala krytyki wylała się znowu na Roberta Lewandowskiego. Jak wiecie, on ostatnio zaczął nową pracę, gra w Chicago Fire. No i ta drużyna właśnie przegrała drugi mecz z rzędu, tym razem z ekipą z Nowego Jorku, 1-3. Przegrali, Robert Lewandowski wszedł w drugiej połowie, ale bramki nie strzelił, to nic nie dało. Drużyna wcale nie zaczęła lepiej grać. No i już to eksperci piszą, że Robert Lewandowski jest w bardzo słabej drużynie, że oni nie potrafią z Robertem Lewandowskim grać, bo Lewy potrzebuje podania i on wtedy strzela bramki. Na luzie. Oni jeszcze się rozkręcą, słuchajcie. To Chicago Fire po prostu się musi dowiedzieć, czym jest laga na Robercika. Jak to opanują, zaczną wygrywać. Radio
1: SK. Autopromocja. Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
4: Autopromocja.
5: Reklama.

0: wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen. Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen. Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
3: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ełku. Piątek 31 lipca. Plaża miejska przy ulicy Parkowej. Start godzina 18. Wystąpią TD, T-Love, Dawid Kwiatkowski oraz DJ producent Tolo. Partner wydarzenia Miasto Ełk. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
6: I po reklamie.

0: i Kafka zaczyna buzować w żyłach. Tak właśnie działa słuchanie Eski w niedzielny poranek wakacyjny. Axwell i Bond za 5 minut będzie godzina 10. Eska ma dla was zaproszenia na prawdziwy kinowy hit. Już w najbliższy piątek wielka premiera najnowszego Spidermana, całkiem nowy dzień. I wy możecie ten film obejrzeć w kinie. Mam dla was dwa bilety do kina Helios na najnowszego Spidermana. Ale to nie będzie tak łatwo, słuchajcie. To nie jest tak, że wy powiecie: ej, Łukasz, daj i ja wam dam. Najpierw musicie rozwiązać zagadkę, którą dla was przygotowałem. Kto to mówi? Jakaś znana postać z polskiej kinematografii powie wam teraz dzień dobry.
1: Dobry!
0: Kto to jest? Odgadnijcie. Kto pierwszy zgadnie, kto mówi to dzień dobry, no to leci do kina na Spidermana. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Kto mówi?
1: Dzień dobry!
2: Radio SK! Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.
3: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights.

0: SK. SK. Reklama.
1: Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool. Taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Mówi się

0: złotych. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999, a kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Mówisz

0: skrzynia biegów w Twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600 785 190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
1: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: To będzie ostatni.

0: Co jeszcze dla nas ciekawego szykuje?
1: Ostatnio myślałam sobie długo, bo ja mam dużo tych piosenek znanych.
0: Co wybrać?
1: I faktycznie przy tych festiwalach ja po prostu sobie wybieram z tej długiej już listy hitów, które mam. I okazało się, że piosenki byle jak nigdy nie zaśpiewałam na festiwalu żadnym. No i jakoś nie było okazji, żeby zaśpiewać ten utwór na żywo. Dlatego bardzo się cieszę, że on po tylu latach wróci na tę sopocką scenę.
0: A Top of the Top Sopot Festival potrwa od 24 do 27 sierpnia. SK będzie tam oczywiście razem z wami. A teraz rozwiązujecie moją zagadkę. Kto mówi nam dzień dobry? Zasypaliście mnie głosówkami na Messengerze Radia SK. Za chwilę sprawdzę, kto wysłał głosówkę jako pierwszy. Ten zgarnia podwójne zaproszenie do kina Helios na najnowszego Spidermana. Łukasz Zduńczyk. I na dzień dobry, na wakacyjny poranek przyjemny, do spokojnego leżenia na tarasie dokładamy hity na czasie. Kaigo i Khalid już teraz.

0: Kto to mówi? Posłuchajcie. No i słuchajcie, różne odpowiedzi padały, na przykład takie.
1: Hadziukowa z rancha.
0: No to jest odpowiedź w połowie poprawna. Z rancha, ale nie Hadziukowa. I razem ze mną teraz Justyna. Cześć, Justyna.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Dzień dobry. Słuchaj, byłaś pierwsza w Polsce, miałaś najlepszy refleks o poranku, bo jako pierwsza odgadłaś, kto to mówi. Już wiemy, że to nie jest Hadziukowa. No to powiedz jej wszystkim, kto mówi.
2: Kto no, nikt inny jak niezawodna Solejukowa.
0: No,
2: Rancha.
0: Oczywiście, że także to jest Kazimiera Solejukowa, która już niedługo powie dzień dobry w 11 sezonie Rancha, bo to dzień dobry pojawiło się na Instagramie Cezarego Żaka, czyli jej męża, bo teraz trwają nagrywki. To Justyna, to teraz
2: czekamy.
0: Specjalnie dla ciebie Kazia Solejuk tak? Powie, uwaga, przywitaj się z nią ładnie.
2: Dzień dobry.
0: Słuchaj, Justyna, nie mam dla ciebie biletów na nowe Rancho, bo nagrywki jeszcze trwają. A biletów nie będzie zresztą, bo to będzie w telewizji. Ale mam już teraz podwójne zaproszenie na najnowszego Spidermana.
2: Super, bardzo się cieszę.
0: Czy nowy Spiderman będzie lepszy niż nowe Rancho? Chyba nie, ale też będzie dobry.
2: Na pewno.
0: Dobrej zabawy w kinie i dobrej niedzieli. Trzymaj się.
2: Dzięki wielkie, miłego dnia.
0: Dobrego.

To są właśnie hity na czasie na lato w Radiu SK. Dawid Tawar. Gramy takie numery, których dobrze się słucha po prostu w wakacje. Zwłaszcza 18 minut po 10 w niedzielę. A wy próbujecie rozwiązać zagadkę,

Dobrego basu w niedzielę rano, nigdy za wiele. David Guetta, Alok i Stick Figure to są wakacyjne hity na czasie. A teraz będzie historia pewnego wieczoru kawalerskiego, który w ogóle się nawet nie zaczął, słuchajcie. Jakiś czas temu mówiliśmy o wieczorze panieńskim, który skończył się już na lotnisku. Pamiętacie, tam się panie awanturowały na pokładzie samolotu, który jeszcze nie zdążył z Polski wystartować. No i dziewczyny zostały wyproszone z pokładu. To teraz jest nowy odcinek, tylko tym razem chodzi o wieczór kawalerski. Panowie chcieli lecieć z Poznania do Albanii. No i uwaga, na lotnisku odegrali scenkę. Przebrali się za policjantów i udawali, że w takim korowodzie prowadzą pana młodego przebranego za więźnia. I wszystko było dobrze, aż do momentu, jak któryś z tych panów rzucił oczywiście dla żartów przy kontroli, że ma bombę w plecaku. A jak wiecie, służby traktują coś takiego bardzo poważnie. No i pan został wyproszony, dostał mandat i ogólnie polecieć nie mógł. Także jedno jest pewne, słuchajcie, ten pan młody na długo zapamięta ten wieczór kawalerski, ale teraz tak próbuję zrozumieć, co ten gość miał na celu. Przecież wszyscy wiemy, że jak się powie, że ma się bombę w plecaku, nawet jak się zażartuje, to służby to traktują bardzo poważnie. No i słuchajcie, może ten gość zrobił to celowo. Może on specjalnie wiedział, że zostanie wykluczony z tego lotu, może bał się lecieć samolotem i wstyd mu było przyznać przed kolegami. Radio SK. Autopromocja. Pakuj ekipę i rusz.

0: Puszczaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
3: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
8: Dmuchańce Bożkowo. Kolorowe dmuchańce, kłady, wata cukrowa, popcorn i lody. Bożkowo przy wjeździe od strony Leszna, ulica Dworcowa. Wszystkie atrakcje w jednym miejscu z darmowym parkingiem dla 100 aut. Bawta tu Bożkowo. Musicie tu być.
9: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
12: I po reklamie.

0: No i mamy kolejny gorący hicior na wakacyjne wyjazdy. Topic i Becky G, to jest właśnie Radio SK. Gramy najlepsze hity na czasie na lato. Ja wyobrażam sobie, co się teraz działo w eskowym kamperze przy tym kawałku. Jeśli jesteście teraz gdzieś w okolicy Trójmiasta, to uważajcie, patrzcie uważnie, bo gdzieś na trasie jest eskowy kamper, a w nim ekipa naszych słuchaczy, którzy są teraz na linii.
1: Siema, tutaj Piotrek i ekipa z kampera.
2: Siema!
1: Właśnie wracamy z słonecznego Helu, było bardzo aktywnie, było bieganie, rowerki, no i podróż fajnym kamperkiem.
0: No i pięknie, Hel to jest coś niesamowitego, przepiękne plaże, czyściutkie, do tego dużo drzew, trasy rowerowe, coś pięknego. Jeśli chcecie też coś takiego przeżyć, odpalajcie eskową aplikację na smartfony i tam za darmo się zgłaszajcie i być może już wam w czwartek eska dowiezie kampera. Oczywiście Piotrek, sprzątać w kamperze nie musisz, my to wszystko zrobimy, tankować Piotrek też nie musi, eska zatankuje, no i takiego zatankowanego pod korek kampera eska wam dowiezie.
3: Jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: days.
1: To promocja.
2: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie. To coś więcej niż festiwal. To Wyspa Wolności.
3: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Zomb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
2: i setki innych artystów.
3: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
2: Zgłoś się w eskowej apce i
3: jedź na Siget z radiem SK.
2: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
4: ten... Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
7: Nic się...

0: korzystamy z hurtowni MK Team. Wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
1: A magazyny energii też mają?
0: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.
2: Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na żwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice, Wolności 15.
3: Nam nie wypada się chwalić, ale jury konkursów branżowych już może. Pierwsze miejsce za polędwiczkę śródziemnomorską. Pierwsze miejsce za schab śródziemnomorski. Medale i wyróżnienia dla naszych pasztetów i wyrobów garmażeryjnych. Wszystko z polskiego mięsa według receptur doskonalonych od ponad 120 lat. Słomiński 1904. Wyroby nagradzane przez ekspertów, wybierane od pokoleń. Zapraszamy do sklepów firmowych.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
6: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
7: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
7: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dogodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność zatok obok nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedorozność zatok i nosa przebiegający w bólem. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego jeżytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
8: I po reklamie.
9: SK ma dla Was najlepsze wakacyjne imprezki. Nie tylko mówimy co i gdzie, ale też imprezkujemy razem z Wami. W ten weekend bawimy się na największym darmowym miejskim festiwalu. Trwa Łódź Summer Festival. Tam bawią się dziesiątki tysięcy osób i dzisiaj finał tej imprezy. Wieczorem na scenie pojawi się m.in. PZ, Sean Paul czy Mata. Wstęp na tę imprezę jest darmowy. A co się działo wczoraj, możecie zobaczyć oczywiście na SK-owym Instagramie, bo tam pokazujemy na przykład występ Timbalanda czy BDS-a. Dzisiaj ciekawie też będzie w Gorzowie Wielkopolskim. Tam szykuje się festiwal od nowa. Na scenie Cortez, Igor, Ralf Kamiński oraz Kasia Sienkiewicz. Kolejny przystanek tej imprezy to Kielce, 14 sierpnia, a w przyszłym tygodniu Męskie Granie odwiedza kolejne miasto, tym razem zatrzyma się we Wrocławiu. Na scenie m.in. Zalia, Vito Bambino czy Igor Herbut, czyli autorzy hitu Nareszcie.
10: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
11: Muzyką się żyje.
9: SK wie, jak rozkręcić dobrą letnią imprezkę. Robimy to niemalże co tydzień. Już w najbliższy piątek kolejny przystanek naszej SK-owej trasy koncertowej SK Music Tour. Będziemy w Ełku. No a razem z nami oczywiście polskie gwiazdy. Zagra Tede, zespół T-Love czy Dawid Kwiatkowski. Wstęp na SK Music Tour jest darmowy. A przedwczoraj Dawid, przypomnę, występował na Łódź Summer Festivalu. No i tam był naprawdę ogień. Polecam zobaczyć zdjęcia na SK-owym Instagramie. A teraz jedziemy razem z wami. Niektórzy z wakacji wracają, niektórzy na wakacje jadą. Jaką wy pogodę trafiliście nad Bałtykiem. Słuchajcie, wracają upały do Polski, nad Bałtykiem nawet będą trzydziestki. A w Radiu SK jak zawsze grają najlepsze wakacyjne hiciory. Łukasz Zduńczyk, polecam się. Za chwilę obiecuję m.in. Die Die od Shakiry, a teraz wjeżdża Justin i Niki. To są właśnie wakacyjne hity.

0: Nowa Sanach, to jest Radio SK, gramy wakacyjne hity na czasie i rozdajemy wam eskowe zestawy wakacyjne. Mamy leżaki i bezprzewodowe głośniki. I teraz łączymy się z urlopującą Kasią. Halo, słuchaczko Kasio.
1: Hej SK.
0: No hej, opowiedz, dlaczego potrzebny jest ci taki leżak i bezprzewodowy głośnik?
1: Po pierwsze to tak, leżak to by się na pewno przydał, bo w Kołobrzegu mamy taki zimny piasek i co chwilę mokry od deszczu, że no można, można się rozchorować od piasku, więc leżaczek idealna sprawa, a głośnik...
0: No żeby pół plaży słyszało, wiadomo, żeby hity na czasie leciały. Wtedy będzie
1: też
0: idealna atmosfera. A też? To co jeszcze?
1: Też. A bo w tym roku wyjątkowo małe fale są nad morzem, więc ja bym sobie puściła ten taki relaksujący szum fal.
0: A, i trochę by było bardziej wakacyjnie.
1: Wakacyjnie.
0: No a do kiedy jesteście w tym Kołobrzegu?
1: Jeszcze tydzień.
0: A, no to słuchaj, to nie będzie już zimnego piasku, bo przecież w tym tygodniu upały do Polski przychodzą.
1: Ale tak, taki leżak... no to super, w końcu.
0: No ale taki leżak na pewno się przyda, słuchaj. Dostajesz od Radia SK eskowy zestaw wakacyjny i leżak, bezprzewodowy głośnik i wszystkiego dobrego na urlop ci życzę.
1: Dziękuję.
0: A jeżeli wy też chcecie coś takiego zgarnąć, to otwierajcie eskową łapkę na smartfony i tam za darmo się zgłaszajcie. No a jak macie eskową łapkę, to możecie słuchać eski wszędzie, bo eska jest wszędzie tam, gdzie wy.

0: Selena Gomez, tak na Mikołysze. A teraz czas na nowość na antenie Eski.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: W lato wieje świeżością, codziennie mamy dla was jakiś nowy numer i teraz zrobi się tak troszkę spokojnie, melancholijnie, nostalgicznie, będzie lek na złamane serce, może kogoś to teraz dotyczy. Maciek Skiba wydał nowy numer, to jest ten gość, który się specjalizuje w romantycznych klimatach. To przecież kawałek Chce Ciebie Częściej, to jest coś pięknego. Nieraz pary tańczyły ten numer jako pierwszy taniec na swoim weselu, a teraz Maciek Skiba zrobił numer dla tych wszystkich, którzy za kimś tęsknią, którzy się troszkę nieszczęśliwie zakochali. Można przy tym numerze pomyśleć, powspominać. Maciek Skiba, Zapomnij Mnie, już teraz na antenie Radia SK.

0: Nicki Minaj w Radiu SK i jest energia do niesienia ciężkiego parawanu na plażę. Tak wam gramy w niedzielne przedpołudnie, to są właśnie wakacyjne hity na czasie, a Robert Lewandowski właśnie dostał nową ofertę od Maryli Rodowicz, już wam mówię, o co chodzi. Ostatnio Maryla się zmartwiła, bo ona twierdzi, że Robert Lewandowski jest teraz samotny. Rodzina Roberta Lewandowskiego jeszcze została w Barcelonie, a Lewy musiał się przeprowadzić do Chicago, więc jest pewnie samotny. I Maryla powiedziała tak, że jakby Robert Lewandowski przyleciał do Polski, to ona by mu nie kazała mieszkać w hotelu, tylko ona by go ugościła u siebie w domu i by mu dobrze gotowała. Pani Maryla powiedziała, że ugotowałaby Robertowi Lewandowskiemu pierogi, kluski i placki ziemniaczane. No, ciekawe, co by Robert Lewandowski zrobił w takiej sytuacji. No, jak legenda zaprasza, to nie wypada nie skorzystać, prawda? Tylko pytanie, co na to żona Roberta Lewandowskiego, Ania? Czy by mu tak pozwoliła zamieszkać u innej kobiety? No, pewnie tak, ale tu jest problem gdzie indziej. Problemem tutaj są puste kalorie w tych plackach.
1: Radio SK. Reklama.
2: Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool. Taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO

0: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
1: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
0: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Hej, musisz się tak na nie gapić.
5: No oderwać wzroku nie mogę.
4: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
5: Ale są takie atrakcyjne.
6: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift, najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
7: I po reklamie.

0: Jak słyszycie, SK jest już gotowa na nadciągającą falę afrykańskich upałów na te 40 na termometrach. U nas najbardziej wakacyjna playlista. DJ Goja i Jason Derulo za nami, a wy przed tym upałem będziecie mogli się schować w klimatyzowanej sali kinowej. Już w piątek wielka premiera, nowy Spider-Man wtedy trafia do kin i ja mam dla was teraz dwa zaproszenia na ten film do kina Helios. Jeśli chcecie takie bilety przygarnąć, to dajcie znać, kogo byście do kina na Spider-Mana zabrali, komu i za co chcielibyście się tymi biletami odwdzięczyć. Może mąż dzisiaj pyszne śniadanie do łóżka przygotował. Albo kolega z pracy powiedział, że jutro za was weźmie poranną zmianę w pracy, żebyście mogli się po urlopie wyspać. Może coś takiego. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK i po 12 wysyłam bilety na Spider-Mana.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu.

0: dostępne zakupy do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Zaplanuj bezpieczną podróż z firmą Eurowarsztat MagCar. Jeżeli twój samochód potrzebuje serwisu i kompleksowej naprawy, to zapraszamy do nas. Wymienimy oleje, filtry, paski i klocki hamulcowe. Prowadzimy całoroczną wymianę opon. Nasz warsztat to także serwis klimatyzacji. Eurowarsztat MagCar, Leszno Gronowo, Stawowa 6, 667 902 900. Warsztat samochodowy z wieloma korzyściami dla twojego auta.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Kober i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
5: I po reklamie.
6: Muzyką się żyje.
7: Dziesiątki, a może nawet i setki tysięcy osób na jednej imprezie. Łódź jest aktualnie imprezkowym centrum Polski, tam trwa Łódź Summer Festival. Wczoraj pojawił się m.in. Timbaland, który wykonał swoje kultowe hity, jak na przykład Give It To Me. Tak to brzmiało, posłuchajcie. Polecam wam obejrzeć nagranie na eskowym Instagramie, bo to naprawdę robi wrażenie. Wczoraj na scenie pojawił się też BDS 2115 i też był ogień. A dzisiaj ostatni dzień tej imprezy, no i również na scenie wielkie gwiazdy. Na Łódź Summer Festiwalu zagra PZ, Mata czy Jean Paul. Eska oczywiście jest tam razem z wami, bo my jesteśmy zawsze razem z wami na najlepszych imprezkach. Na pewno dzisiaj będziemy się łączyć z naszą ekipą na Łódź Summer Festiwalu. A ja tylko przypominam, że wstęp na tę imprezę jest darmowy i razem z nami za darmo możecie się też wybrać na najnowszego Spidermana, premiera już w piątek. Jeśli chcecie zgarnąć bilety, to dawajcie znać, komu i za co chcecie się tymi biletami odwdzięczyć. Na przykład Roxana mówi, że ona by męża zabrała, bo jak ona była w delegacji, to on taras odmalował. To jest chłopak. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

0: ale się romantycznie zrobiło. Numer w sam raz do romantycznego picia kawki niedzielnej we dwoje na tarasie. To jest Radio SK, to są wakacyjne hity na czasie, 15 minut po godzinie 12. A wy się chcecie odwdzięczyć komu i za co? Nagrywacie w tej sprawie głosówki na Messengerze, Łukasz?
1: Odwdzięczyłbym się chętnie mojej kochanej żonie, która została na cały weekend z naszym synkiem w domu, a ja sobie pojechałem na kawalerski z chłopakami. Należy jej się.
0: No Łukasz, nie wiem, czy to jest na pewno dobry pomysł w taki sposób to żonie komunikować, bo skoro cię sumienie ruszyło po kawalerskim i chcesz żonę do kina zabrać, to coś się na tym kawalerskim musiało wydarzyć. Ty się jeszcze, chłopie, zastanów, czy na pewno chcesz to robić. Ale w razie czego bilety masz. SK wysyła właśnie dwa zaproszenia na najnowszego Spidermana. Dobrej zabawy, Łukasz, trzymaj się.

0: hit zawsze na czasie. Akcent na antenie Radia SK. Przez całe lato gramy wam najlepsze wakacyjne hity na czasie. No i jesteśmy razem z wami na najlepszych letnich imprezkach. I teraz przenosimy się do najbardziej obecnie imprezowego miejsca w Polsce, do Łodzi. Tam trwa Łódź Summer Festival, są światowe gwiazdy i to za darmo. SK jest tam razem z wami i razem z wami do późnych godzin nocnych. Wczoraj imprezkowała Kinga Baryga, która, słuchajcie, wstała. To jest dobra informacja. I teraz na żywo na antenie SK się z nią łączymy. Halo Kinga, co tam u was słychać, co robicie, jak energia?
1: Cześć Łukaszku, co robimy? Odpoczywamy i zbieramy siły i energię na popołudnie, bo dzisiaj trzeci dzień festiwalu Łódź Summer Festival będzie się działo. Na scenie pojawią się tacy artyści jak bracia Kacperczyk, będzie także PZ, będzie Mata i Sean Paul. Warto tutaj z nami być, a jeśli nie możecie być, to koniecznie obserwujcie nas na Instagramie Radia SK, a także słuchajcie Radia SK, bo ja tutaj na bieżąco będę wam opowiadać, co dzieje się na łódzkich błoniach. Do usłyszenia, pozdrawiam was. A, jeszcze jedno, poczekajcie. Bo

0: Chciałam powiedzieć, dla tych wszystkich, którzy martwią się o pogodę, świeci słońce, nie ma chmur i padać nie powinno. Oby ta pogoda z nami została.
1: Ale Kinga, nawet jakby lało, nawet jakby śnieg padał, jak teraz fani usłyszeli, że tam będzie Sean Paul, będzie Mata, będzie PZ, to nawet w najgorszej pogodzie by poszli. Dobrej zabawy życzymy, trzymaj się Kinga, hej! A jak się Łódź Summer Festival skończy, to SK ma dla was już kolejną imprezkową propozycję. Posłuchajcie.
2: Autopromocja.
3: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
4: Człowiek jest single.
3: To coś więcej niż festiwal.
4: To wyspa wolności.
5: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Zomb, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
3: i setki innych artystów.
5: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
3: Spójrz się w eskowej apce i jedź na Siget z Radiem SK.
6: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
2: Autopromocja.
7: Reklama. Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
8: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
9: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
12: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
13: Weź Ibuprom Zatoki.
12: Ibuprom Zatoki?
13: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
12: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu zagrożenia objawów występujących w przeciwdziałaniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność zatok obocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Taki jak ból głowy, niedorozność zatok i nosa przebiegający w bólem. Będący konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego niedosu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
14: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
15: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
16: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ełku. Piątek 31 lipca. Plaża miejska przy ulicy Parkowej. Start godzina 18. Wystąpią TD, T-Love, Dawid Kwiatkowski oraz DJ producent Tolo. Partner wydarzenia Miasto Ełk. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
17: Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

0: No i to się właśnie nazywa dobre wakacyjne granie. Bibi Rexa i David Guetta, ale Mati Fuczyło się rozszalał. To jest SK, to są hity na czasie. Ale nie, czekajcie, czekajcie, nie. stop. Musi być odpowiednie przygotowanie, uwaga. Wszyscy elo. Młody Mati tu jest, słuchajcie.
1: No to elo.
0: Elo, Mati Fuczyło będzie grał wam teraz hity na czasie.
1: Będę.
0: Młody Łajcior też będzie.
1: Będzie.
0: Ale Mati, pochwal się, kto będzie jutro twoim gościem. W 20 Radia SK.
1: Gips, słuchajcie, właśnie, po 23 w poniedziałek, czyli jutro, Gips zajrzy i odpowie na moje pytania.
0: A Gips bardzo rzadko udziela wywiadów, więc to będzie, słuchajcie, ekskluzywna rozmowa tylko na antenie Radia SK w Rap 20, jutro po 23, ale dzisiaj Mati Fuczyło też stery przejmuje i dobrze zagra, co to będzie. No, Sombr będzie Shakira i Waka Waka. Będzie dobrze, krótko mówiąc.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: SK.
1: Autopromocja.
2: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
4: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: 9% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Znowu miałam rację.
5: W czym?
4: We wszystkim.
5: Akurat.
4: Mówiłam, że latem kupimy Suzuki.
5: Ale tylko jak ceny będą mega atrakcyjne.
4: A nie są?
6: Teraz Suzuki Vitara już od 89 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną, a także do 10 lat gwarancji plus. Ruszaj na wakacje nową Suzuki Vitarą. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
9: I po reklamie.
10: Eska. Eska. Summer.
11: Najlepsze wakacyjne imprezki zaczynają się w Esce. Mamy nie tylko propozycje, ale też bilety na dobre imprezy. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Ja właśnie w tej sprawie. Możemy Was zabrać na letnią imprezkę za granicę. Już od jutra w Radiu Eska będziecie mogli zgarnąć zaproszenia na Sziget Festival na Węgrzech. To jedno z największych muzycznych wydarzeń w Europie. Zagra m.in. Zara Larsson, Sombr, 21 Pilots, Luis Capaldi czy Skrillex. Jeśli chcecie się wybrać z Radiem Eska do Budapesztu, zgłaszajcie się za darmo w eskowej aplikacji na smartfony. Mamy nie tylko karnety z miejscem na polu namiotowym, ale też 2000 zł. A teraz wracamy do Polski. Mamy coś dla fanów motoryzacji. Możecie zobaczyć na przykład sportowe fury w akcji na pokazie driftu. Chodzi o Speedland Festival w Krośnie. Tam też będą koncerty. Zagra na przykład OSTR, Gips czy Tymek. To 8 i 9 sierpnia.
10: Eska.
12: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

muzyką najbardziej żyje teraz Łódź. Tam można usłyszeć największe hity od polskich i zagranicznych gwiazd i to za darmo. Przed nami trzeci dzień Łódź Summer Festivalu. Zagra m.in. PZ, Mata czy Sean Paul. A jak wyglądały wczorajsze koncerty BDS-a czy Timbalando, to możecie zobaczyć na eskowym Instagramie. A co z nami będzie, jak skończy się Łódź Summer Festival? Będą kolejne imprezy. Już za niecały miesiąc najpopularniejsi polscy artyści opanują Sopot. Przed nami Top of the Top Sopot Festival. Zagrają m.in. Oskar Cyms, Zalia, Margaret, Dawid Kwiatkowski czy Kuba i Kuba. SK też będzie na tej imprezie. Top of the Top Sopot Festival potrwa od 24 do 27 sierpnia. Ale wcześniej będą hity na czasie. Kygo i Khaled, Griffin, Save My Love. Tak zaczynamy. Będzie Magiera i Sobel, Drobna Zabawa. A ja bawię się z wami. Mati Fuczyło, cześć! Trzynasta równiutko, a my już gramy!

0: Afrika.
1: Shakira i Waka Waka. I 16 minut po 13, niedziela jest i nawet lato wróciło. No, prawie do całej Polski. Wiem, że są miejsca, gdzie dzisiaj jest raczej mokro, ale temperatura jest. Zrobiło się ciepło, no i co prawda jutro chyba znowu ma być w większości Polski średnio, ale ogólnie w przyszłym tygodniu będzie lato. To dobrze. A skoro lato, to mam nadzieję, że letnie plany też już u Was są, albo może macie jakieś misje specjalne, które czekają na Was dzisiaj, albo ewentualnie

W zbliżającym się tygodniu? Dajcie znać, w czym wam kibicować. Mam bilety na nowego Spidermana do kina Helios do oddania, więc myślę, że warto. To w czym wam kibicować? Wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze. Ale żeby nie było, że tylko o tym lecie, to cztery pory roku. Wiktor Waligura Weste.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeat It. To może teraz...
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A co? A niech się zaczną. 27 minut już po godzinie 13. Mamy dla was nowości i ja mam pewne podejrzenie. Pitbullowi tak się spodobało w Polsce ostatnio, że aż postanowił wypuścić nowy hit. Kilka dni temu on zagrał swój koncert w Warszawie. Widziałem już milion filmików z niego. No i to była chyba największa łysa publiczność w Polsce w historii. Mówię o tych wszystkich łysych perukach, których na publiczności u Pitbulla było naprawdę bardzo dużo. Nawet zastanawiam się, co pomyśleli sobie przechodni, widząc setki osób idących na koncerty z tymi sztucznymi, łysymi głowami. Jeżeli ktoś nie wiedział, jaki koncert się szykuje. Ale wróćmy do najważniejszego. Pitbull ma dla nas coś nowego i nagrał to z Jasonem Derulo. No to gramy Privacy, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: to Sylwia Grzeszczak i Księżniczka. A ja właśnie w temacie księżniczek, słuchajcie, mam ważne przypomnienie, bo może komuś umknęło i może komuś przypadkiem uratuje życie. Dzisiaj są imieniny Ani, i Hani, i Grażynki też. Moja mama Ania już dzisiaj odebrała telefon ode mnie, więc daję teraz wam zielone światło. Można dzwonić, można mówić same ładne rzeczy. A co? No do mnie też możecie ewentualnie podsyłać głosówki. Może jakiś przekaz dla Ani wypuszczę, jak będzie trzeba. U nas zaraz kolejne hity, będzie Stromae.
1: Reklama. Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool. Taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.

0: tym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na fantago.com.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
3: I po reklamie.

0: czym możecie mi dzisiaj kibicować. Aha. Myślę, że w robieniu dżemów z wiśni i czerwonej porzeczki, ponieważ temperatura w mojej kuchni jest dzisiaj o wiele wyższa niż za oknem. Wow. Pozdrawiam!
1: Wow, wow, wow. Patrząc na to, że dzisiaj jest jeden z tych raczej cieplejszych dni, no to ja trzymam kciuki, ale wiesz, zawsze możesz mówić, że masz saunę w domu. I nie dodawać nic więcej, gdy ktoś będzie dopytywał.
2: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
11: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
12: Oh my God.
11: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
15: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
16: Weź Ibuprom Zatoki.
17: Ibuprom Zatoki?
16: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
17: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu zapobiegania objawów występujących w przeziębieniu grypie. Takich jak ból głowy, ból, niedorzeczność, zatok obecnych nosa, katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne

0: ale widzę na kolejny nowa. US Farmacja Spółka ZOO.
1: I po reklamie.
2: Eska. Eska.
3: To jest wasz wakacyjny, imprezkowy przewodnik. Mówimy, gdzie wyskoczyć i kiedy, żeby mieć fajne, koncertowe wspomnienia po wakacjach. Łukasz Zduńczyk, witajcie, to jest SK Summer City. Na pewno Łódź w ten weekend to jest kierunek numer jeden. Tam trwa Łódź Summer Festival, czyli darmowa impreza ze światowymi gwiazdami. Dzisiaj ostatni, finałowy dzień tego wydarzenia i oczywiście będzie grubo. Na scenie pojawi się m.in. PZ, Mata czy Sean Paul, autor takich wielkich hitów jak Give It Up To Me, Get Busy czy Got To Love You. Na eskowym Instagramie możecie sprawdzić, co tam się działo wczoraj, a już w czwartek kolejna światowa gwiazda Polskę odwiedzi. Do Warszawy wpadnie Charlie Puth. Wystąpi na letniej scenie Progressive w Warszawie. Ze światowych gwiazd, no to przed nami też dwa koncerty The Weeknda. Ten artysta 4 i 5 sierpnia wystąpi na PGE Narodowym w Warszawie.
4: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
5: Minęła 14, Wolina Chorwatowska, to jest SK News. Zaczynamy od utrudnień na autostradowej obwodnicy Wrocławia. Trwa sprzątanie po zderzeniu trzech osobówek. Za węzłem Wrocław Zachód w kierunku autostrady A4 ruch odbywa się jednym pasem. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Spore utrudnienia też w zachodniopomorskim. W tym momencie wzmożony ruch jest na trasach prowadzących w kierunku Szczecina. Setki tysięcy osób ewakuowanych przez pożary we Francji i Hiszpanii. Domy musiało opuścić już około 320 tysięcy mieszkańców. Ta liczba wciąż rośnie. We Francji ogień zbliżył się do Bordeaux. Trudna sytuacja jest także w Hiszpanii. Z okolic Madrytu ewakuowano około 100 tysięcy osób. Akcję gaśniczą utrudnia silny, zmieniający kierunek wiatr. Brąz Ligi Narodów dla włoskich siatkarek. W meczu o trzecie miejsce Włoszki pokonały Chiny 3-1. A o złoty medal w finałowym meczu walczą teraz Brazylia z Turcją.
6: Właśnie przeczytałem w necie, tego dnia spójrz w niebo, wtedy zobaczysz najwięcej spadających gwiazd. No to w połowie sierpnia, ja wcześniej też mam gwiazdy i to takie, które jeszcze nie spadły i mam nadzieję, że nie spadną w ogóle. Andy Dust, Harris Zakaria, Miley Cyrus i Flowers. W ogóle niech wszystkie te gwiazdy latają wysoko. Mati Fuczyło, cześć!

0: No i właśnie tak brzmi niedziela ze Ską. To Perdzin i Sama w Radiu SK. 15 minut po 14. Piszecie do mnie, w czym dzisiaj potrzebujecie kibicowania. Magda napisała, że jej trzeba kibicowania w powodzeniu na studiach, bo zdecydowała się na nie w wieku 34 lat. No bardzo dobrze to brzmi. Trzymam kciuki bardzo mocno i na pewno będzie mega. No pewnie, że tak. Mam jeszcze głosówkę, którą właśnie dostałem na SK-owym Messengerze. Sprawdźmy.
1: Hej, jedziemy właśnie na zawody rowerkowe kibicować naszej starszej córce Karolince, także trzymajcie z nami razem kciuki za Karolinkę. Karolcia do boju!
0: No, powiem wam, że ja trenuję kolarstwo i czuję, że z takim dopingiem to ja z Karolcią nie mam szans. No do boju, Karolcia! Shakira, Burna Boy i Die Die.

0: Rihanna, Calvin Harris i We Found Love w Radiu SK. 29 minut już do 15. Słuchajcie, koncerty są coraz dziwniejsze, naprawdę. Kilka dni temu było głośno o tym, że polski raper na swoim własnym koncercie został obrzucony jajkami i musiał uciekać. A ja właśnie teraz przeczytałem o tym, że w Hiszpanii tamtejszy raper oberwał szklanką i też musiał uciekać ze sceny. Jak tak dalej pójdzie, to artyści będą musieli zakładać kaski. No i myślę, że zamiast choreografii będą uczyli się też uników. Może to jest przyszłościowe?
1: Autopromocja.
2: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię. Znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na żwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice, Wolności 15.
6: Wakacje marzeń w Energylandii tylko podczas Summer Black Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja mojej.

0: ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
4: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
5: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
5: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność zatok obecnych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
7: I po reklamie.

0: DNA. To Andrea Bocelli, David Guetta, EJ i Megan Thee Stallion w Radiu SK, 7 minut do 15. To hymn mundialowy. Mundial za nami, ale przed wami mogą być letnie przygody z eskowym kamperem. SK dowozi kampera. W naszej apce możecie się zgłosić i być może to do was przyjedziemy z kluczykami do naszego zatankowanego do pełna pomarańczowego kampera. A potem możecie pojechać nim na długi weekend, dokąd tylko chcecie. Wiem, że teraz nasza ekipa jest na Helu. Tak, wy też możecie tam pojechać, możecie w góry, możecie na Mazury, albo gdzie tylko chcecie. Zgłoszenia, przypominam, w aplikacji Radia SK. Radio SK. Za darmo.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Muszynianka.pl.

0: to promocja.
1: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
2: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
1: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
3: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.

0: YouTube.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na SK.pl albo w aplikacji
3: Ekspert. A do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Skrzynia biegów w twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600-785-190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
5: Nam nie wypada się chwalić, ale jury konkursów branżowych już może. Pierwsze miejsce za polędwiczkę śródziemnomorską. Pierwsze miejsce za schab śródziemnomorski. Medale i wyróżnienia dla naszych pasztetów i wyrobów garmażeryjnych. Wszystko z polskiego mięsa według receptur doskonalonych od ponad 120 lat. Słomiński 1904. Wyroby nagradzane przez ekspertów, wybierane od pokoleń. Zapraszamy do sklepów firmowych.
6: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
9: I po reklamie.
10: Jest 15, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Trwa obława za prawdopodobnym sprawcą zamachu w centrum Berlina. Policja szuka 21-letniego mężczyzny podejrzanego o wjechanie furgonetką w tłum podczas Parady Równości. Zginęła jedna osoba, 3 walczą o życie, a 29 zostało rannych. Służby przeszukują m.in. pociągi i metro. Podejrzany może być uzbrojony. Uwaga kierowcy, utrudnienia na Krajowej Piątce na Dolnym Śląsku. W Kaczorowie co pół godziny protestujący wychodzą na przejście dla pieszych. Mieszkańcy domagają się m.in. wyjaśnienia przyczyn śnięcia ryb w rzece Bug.

0: WOPR-u. Powodem jest zanieczyszczenie wody
1: powodowanego albo wyciekiem jakiejś substancji ropopochodnej, ewentualnie występującej w sinicy.
0: Podobne problemy występują nie tylko w okolicach Szczecina, ale w całym regionie.
2: Prawie najlepsza liga na świecie, Ekstraklasa, wróciła. Dzisiaj dwa ostatnie mecze pierwszej kolejki. Jeden trwa teraz, dwa jeszcze potem. No, czyli się dzieje. U nas też się dzieje. Mati Fuczyło, to jest SK, a to Ariana Grande, One Last Time.

0: to Axwell Bonnie, Whatever Turns You On w Radiu SK, 14 minut po 15. A dzisiaj w wielu miejscach kraju cieplej niż zwykle, chociaż nie wszędzie, ale my zadbamy o to, aby było gorąco. W apce Radia SK możecie zgłaszać się do konkursu SK Tam, gdzie ty. I tak zrobił Tomek, no hej słuchacz.
1: Hej SK.
0: Napisałeś, że jesteś właśnie w Kołobrzegu, pogoda nad morzem, no to chyba tak średnio teraz, co?
1: No powiem, pogoda jest taka, że jest przytłumione takie niebo, ale jest fajnie cieplutko, fajnie duszno. Piweczko zimne na plaży, nie reklamuję absolutnie.
0: No oczywiście zero, oczywiście zero. Pewnie, że tak. W zgłoszeniu tak napisałeś, że jesteś w sanatorium i podobno jesteś najmłodszym z kuracjuszy. Powiedz mi, czy zostałeś dobrze przyjęty przez grupę?
1: No fantastycznie, powiem ci, że taki wnoszę taką świeżość w nich. I normalnie wszyscy się cieszą, bawią się u mnie przy stoliku, gdzie siedzę sobie w restauracji. Jest fajna ekipa i ciągle coś gdzieś chcą wychodzić ze mną.
0: A, no dobrze. A masz jakieś specjalne sposoby na to, żeby zostać zaakceptowanym, czy to samo poszło?
1: Samo. Fajny uśmiech, miło, chwalenie wszystkiego, co mamy na miejscu. Mamy dobre jedzonko, dobre pokoje, fajne rowery do jeżdżenia. Jest naprawdę fajnie.
0: No to dobrze, Tomek, w takim razie jestem pod wielkim wrażeniem, ale żebyś mógł zostać zaakceptowanym tak jeszcze bardziej, to mam dla ciebie jaskowe nagrody. Wakacyjny zestaw, czyli leżak i głośnik bezprzewodowy lecą do ciebie.
1: Fantastycznie, bo powiem ci tak, że brakuje mi tego nad polskim morzem. Super, super leżaka, takiego, na którym się położy na plaży i za mną fajna muzyczka oczywiście z wiadomym radiem.
0: No widzisz, no to w takim razie my to mamy, ty to masz, no a jeżeli wy też chcecie, to pobierzcie darmową łapkę Radia SK i wyślijcie zgłoszenie.
1: Dobrze warto, jeżeli mnie słychać.

To są hity zawsze na czasie. To Dani Van Leeuw w Radiu SK, 28 minut przed 16. Na eskowym Instagramie widziałem filmiki z koncertów, które ostatniej nocy odbyły się w Łodzi. Tam trwa Łódź Summer Festival.

0: podobno na koncercie BDS-a było ponad 200 tysięcy osób, naprawdę. Ta impreza jeszcze trwa, tam jest też eskowa strefa, do której można wpadać. No i Kinga Baryga też tam jest. Hejka, co tam się dzieje u was?
1: Cześć Mati, tak to prawda, jesteśmy na łódzkich Błoniach, bo to właśnie tutaj dzisiaj odbywa się trzeci dzień festiwalu Łódź Summer Festival. Co prawda bramki dla wszystkich otwierają się dopiero o 17, ale tu już naprawdę sporo ludzi czeka. No i właśnie czekają też Ola i Ala, które są ze mną. Cześć dziewczyny.
2: Cześć. Hejka.
1: No właśnie, jak to się stało, że wy czekacie, jak do wejścia jest jeszcze, no tak mniej więcej, ponad godzinę, prawie półtorej?
2: No nie wiem, no przyjechaliśmy sobie, bo mieliśmy parking, no to wcześniej, żeby też pod sceną być może bliżej.
1: No właśnie, być pod sceną to jest kluczowe, bo wy jesteście wielkimi fankami. Kogo na 3-4?
2: Maty.
1: Maty, tak jest, właśnie. I tutaj właśnie dla niego też przyjechałyście, tak?
2: Tak.
1: Będziecie skakać pod sceną?
2: Tak.
1: No dobrze, dzięki dziewczyny w takim razie. Tutaj zbiera się kolejka. Widzę, że tam już coraz więcej osób podchodzi pod te barierki, więc wy też uciekajcie, żeby nie stracić swojego miejsca. A ja powiem tylko jedno. Tutaj naprawdę będzie się dzisiaj bardzo dużo działo, bo będzie także Sean Paul, będzie Mata, będą bracia Kacperczyk, więc naprawdę warto tutaj z nami być.
0: Wow, no ja muszę powiedzieć, że Ola i Ala mnie namówiły. Ja chyba po pracy po prostu przyjadę. Kinga, ty też mnie namówiłaś. Bądźcie koniecznie z nami. Bądźcie z nami, wpadajcie też na Instagram Radia SK, aby to wszystko zobaczyć.
3: Radio SK. Reklama. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.

0: drżąca powieka
1: i ten nocny skurczyłydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Radio SK zaprasza na SK Music Tour w Ełku. Piątek 31 lipca. Plaża miejska przy ulicy Parkowej. Start godzina 18. Wystąpią Tede, T-Love, Dawid Kwiatkowski oraz DJ producent Tolo. Partner wydarzenia Miasto Ełk. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
5: I po reklamie.

0: No ewidentnie bardzo żałuję Becky G. A bo cały czas to sorry papi. To topik Becky G, sorry papi, tak nazywa się ten kawałek. 5 minut do 16, można się rozbujać w fotelu, albo na kanapie, albo gdzieś indziej. A jeżeli chcecie rozbujać się jeszcze bardziej, to słuchajcie SK Live Remix. Nasza kultowa audycja wróciła. W każdy piątek i sobotę wieczorem gramy najlepsze sety od najlepszych DJ-ów na całym świecie. A w apce Radia SK możecie słuchać bez przerwy cały czas.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Reklama.
1: Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Hej, musisz się tak na nie gapić.
2: No oderwać wzroku nie mogę.
1: Przecież to zwykłe ceny Suzuki.
2: Ale są takie atrakcyjne.
3: Teraz Suzuki Swift od 69 900 zł. Do tego najem z atrakcyjną ratą miesięczną już od 600 zł netto, a także do 10 lat gwarancji plus. Suzuki Swift. Najlepszy kompan twoich wakacji. Szczegóły w salonach i na suzuki.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Co naprawdę kryje się za blaskiem Dubaju? Poznaj historię inspirowaną prawdziwymi wydarzeniami, w której luksus ma swoją cenę. Już 30 lipca od godziny 12 zapraszamy na spotkanie z Michałem Żmudą Trzebiatowskim, autorem głośnej powieści Dubajki między luksusem a pułapką. Spotkaj autora, zdobądź autograf, poznaj kulisy powstania książki i spędź z nami dzień pełen atrakcji. Czekamy na Was w nowo otwartym lokalu Macza przy ulicy Widok 16 w Warszawie. Do zobaczenia.
6: I po reklamie.
7: Jest 16, Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Zaczynamy od wypadku na trasie rajdu Polski. W Zamarskach jedna z załóg wypadła z trasy i uderzyła w drzewo. Samochód stanął w ogniu, obaj zawodnicy trafili do szpitala. To kolejny wypadek podczas tegorocznego rajdu. Wczoraj do podobnych zdarzeń doszło w Jastrzębiu-Zdroju i Ochabach. Członkowie załóg trafili do szpitala. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ogromne pożary we Francji i Hiszpanii to jedna z największych katastrof naturalnych w historii obu krajów. Z ogniem walczą tysiące strażaków. We Francji najtrudniejsza sytuacja jest w Żyrondzie. Ogień zbliżył się na 25 km od Bordeaux. Mer miasta uspokaja, że ewakuacja nie jest planowana. W Hiszpanii domy opuściło 75 tysięcy mieszkańców. W trzech regionach obowiązuje stan wyjątkowy. Turcja z drugim złotem Ligi Narodów Siatkarek. W finale Turczynki pokonały Brazylię 3-1. Brazylijki po raz piąty przegrały finał i wciąż czekają na pierwsze złoto. Brązowy medal wywalczyły Włoszki.
8: A ja mam dla Was same złote kawałki. Kygo, Call It, Griffin, Save My Love. Tak zaczniemy, będzie też panika. To znaczy panik, a the disco, High Hopes. Ja to z kolei Mati Puczyło. Minutka po 16, to co? Rozkręcamy niedzielę?

Dr. Dre i Still Dre w Radiu SK. A pamiętacie, jak kilka tygodni temu było tak gorąco, że pewnie dałoby się zrobić jajecznicę na ulicy? No to słuchajcie, kupujcie jajka, bo będzie okazja, żeby zrobić to jeszcze raz. Upały się zbliżają, ale takie wiecie, że aż będzie parzyło. Podobno nawet 43 stopnie w cieniu mogą się lokalnie pojawić. I to na sam koniec lipca i na początek sierpnia. Ja mam takie poczucie, że jeżeli wy macie klimatyzację w domu, to niedługo możecie spodziewać się wielu niezapowiedzianych wizyt znajomych. No wiecie, w potrzebie trzeba pomóc.

0: Polska.
1: Hity na czasie.
0: Na lato.
2: Aj! Fonzie!

Później ci opowiem, a raczej opowiedzą, bo to Dawid Kwiatkowski i Margaret FSC. Dzisiaj imieninowy dzień. Piszecie do mnie, że spędzacie niedzielę na imieninach. No w końcu dzisiaj między innymi Anna świętuje.

0: Z którego budowali, stawał się czym starszy, tym lepszy. I wiecie co? Jak ja tak patrzę w lustro, to mam wrażenie, że nie tylko Rzymianie tak mieli.
1: Autopromocja.
2: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
3: Bo węgierski Sigel to coś więcej niż festiwal. To wyspa wolności.
4: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Song, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
5: i setki innych artystów.
4: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
5: Zgłoś się w dyskowej apce i jedź na Siget z radiem SK.
2: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool. Taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Dmuchańce Bożkowo. Kolorowe dmuchańce, kłady, wata cukrowa, popcorn i lody. Bożkowo przy wjeździe od strony Leszna, ulica Dworcowa. Wszystkie atrakcje w jednym miejscu z darmowym parkingiem dla 100 aut. Baw tatu Bożkowo. Musicie tu być.
9: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
10: Skąd ta piana, kochanie?
9: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
11: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
12: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
13: W lodówce tej nowej!
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2089 zł. Teraz za jedyne 1789 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert, taniej
1: masz. To będzie ostatnia reklama.
15: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
16: Oh my God.
15: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
17: I po reklamie.

0: 5 minut przed 17 to w Stanach jej ITP ITD, a jeżeli komuś z Was marzy się festiwal, dobry czas ITD, no to koniecznie pobierzcie apkę Radia SK, możemy wysłać Was na Sziget Festival do Budapesztu. Poza karnetami i wejściówkami na kemping mamy dla Was 2000 zł kieszonkowego. Zgłoszenia w aplikacji Radia SK za darmo, a u nas zaraz newsy.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz klapki damskie Big Star tylko 99 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 118,15.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: A o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak!
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko!
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Szukasz czegoś? Jestem Wonhalski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
12: Największa festiwalowa przygoda tego lata czeka na Ciebie w Budapeszcie. Sziget Festival. Jedno z największych wydarzeń muzycznych w Europie. Sara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Sombr i ponad 600 innych artystów. Spędź wakacyjny weekend w Budapeszcie. Sziget. Przeżycie, którego nie da się zapomnieć. Darmowe pole namiotowe, jedzenie i napoje w cenach dostępnych dla każdego. 11-15 sierpnia. Kup karnet już teraz na sigetfestival.com. Poleca Radio SK.
0: To będzie ostatnia reklama.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
14: I po reklamie.
15: Eska. Eska.
16: Dzień dobry, a może by tak urządzić sobie dzień dobry? Mati Fuczyło to jest SK Summer City. My znamy się na tym bardzo dobrze, bo opowiadamy Wam o fajnych imprezach, które czekają na Was w wielu miejscach Polski. Zaczynamy od SK Music Tour. Ta impreza już 31 lipca wybiera się do Ełku. Kamil Nosew poprowadzi ją, a na scenie Dawid Kwiatkowski, Tedecz, Tilaf. Nieco później Złotoryja. Tam na scenie m.in. Mister Polska, Dawid Kwiatkowski czy Małgorzata Ostrowska. Będzie też Eryk Moczko czy Paktofonika, to w Kraśniku, ale teraz czas już na coś innego. Warszawa i drużynowy żużlowy Puchar Świata to 29 sierpnia. Dobrej zabawy tam. A jeżeli macie ochotę jeszcze na koncert, to również Warszawa 21 sierpnia czeka na Was na Błoniach PGE Narodowego. Tam m.in. Żabson, Modelki czy Bletka.
17: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
18: Minęła 17. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Utrudnienia na zjeździe z autostrady A4 na S3 pod Legnicą. Motocyklista stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery. Został ranny. Na miejscu pracują służby. Utrudnienia w kierunku Zielonej Góry mogą jeszcze potrwać około godziny. Uwaga na burze i upały. IMGW wydał ostrzeżenia dla 8 regionów na północnym zachodzie kraju. Podczas burz może spaść do 30 litrów wody na metr kwadratowy. Alerty obowiązują m.in. w województwach pomorskim, zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim i lubuskim. Nadal obowiązują również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem. To w południowo-zachodniej i centralnej Polsce.

0: autopromocja.
1: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.

0: Polsce. Wisła Płock lepsza od Rakowa Częstochowa. W meczu Ekstraklasy nafciarze wygrali 2-1. Dziś kibiców czekają jeszcze dwa spotkania. Za pół godziny Widzew Łódź zagra z Motorem Lublin, a o 20:15 Wisła Kraków zmierzy się z GKS-em Katowice.
1: A ja zmierzę się z hitami na czasie i mam ich sporo. Shakira będzie, Daria Zawiałów będzie, Martin Garrix będzie, Enrique Iglesias będzie i ja też będę. Mati Fuczyło, cześć! Jak wam mija niedziela? Dajcie znać głosówkami na SK-owym Messengerze.

0: Somber, My Body Isn't Ready. To jest Teska, 18 minut po 17, hity na czasie trwają. Ja zapytałem, co u was i wiecie co, sam nie wiem, czy już nie żałuję. Słuchajcie, jaką dostałem głosówkę od Dawida przed chwilą.
1: Hej, hej.
0: No cześć.
1: Właśnie jedziemy z Bydgoszczy do Poznania na lotnisko,
0: o,
1: bo wieczorem mamy wylot na Sycylię, do Palermo. Oczywiście słuchamy Radia SK po drodze. Pozdrawiamy serdecznie.
0: Widzicie, jak się bawią? Można? No można. A ja teraz biedny siedzę i biedny zazdroszczę. No ale dobrze, dobrze. Sprawdziłem. 33 stopnie teraz to są w Palermo. No to proszę się wygrzewać i opalić za nas wszystkich, dobra? Radio SK. Za słuchaczy też. Bledka, komu miałabym powiedzieć, tak gramy.

0: Ależ to był hit Eurowizji, prawda? Ale Sandra, Queen of Kings.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Gdzieś na eskowym YouTubie da się nawet znaleźć moją rozmowę z Alessandrą. Tak, tak, tak. I nawet próbowałem rozmawiać z nią po włosku. O, widzicie? Widzicie, jakie rzeczy? Ale teraz nie po włosku, a po polsku. Margaret. No to właśnie, piosenka polska, piosenkarka polska i kawałek nazywa się Prima Ballerina. Co by na to, żeby posłuchać czegoś nowego od Margaret? Mam nadzieję, że jesteście za, bo ja jestem za bardzo. Tym bardziej, że wszystkie hity zaczynają się w Esce, a to jeden z nich.

0: To hit o tworzeniu wspomnień, Memories, David Guetta, Kid Cudi. To jest Radio SK, 26 minut do 18. A skoro tworzenie Memories, czyli wspomnień, no to teraz połączmy się z Łodzią. Łódź Summer Festival, ta impreza jeszcze dzisiaj trwa, tam są wielkie, wielkie, wielkie koncerty. Tam jest też nasza wielka, wielka, wielka strefa radiańska, do której warto zaglądać. No i tam jest też Kinga Baryga. Połączmy się z nią i sprawdźmy, no właśnie, co się dzieje w Łodzi. Halo, halo Kinga, co tam?
1: Cześć Mati, tak zgadza się, my cały czas na łódzkich Błoniach. Tutaj bramy już zostały otwarte, a to oznacza, że trzeci dzień festiwalu Łódź Summer Festival rozpoczyna się lada moment. Na scenie głównej o godzinie 18 wystąpią bracia Kacperczyk i tu już zbiera się tłum, zbierają się ludzie, zbiera się widownia, więc lada moment wszystko się rozpocznie. Pozdrawiamy Was gorąco z Łodzi, pogoda dopisuje, trochę więcej chmur się pojawiło na łódzkim niebie, ale mam nadzieję, że padać nie będzie. Błota też nie ma, więc kalosze nie będą potrzebne, po prostu wpadajcie. A jeśli nie możecie być z nami na miejscu, no to koniecznie obserwujcie Instagrama Radia SK, bo tam wrzucamy Wam na bieżąco relacje z tego, co dzieje się w Łodzi.
0: Tak, ja oglądam na bieżąco i zazdroszczę na bieżąco, ale bardzo fajnie, bawcie się wszyscy dobrze, no i co?

0: numer.
1: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
2: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.

0: Week. Drugi bilet 50% taniej. Ticket energylandia.pl. Energylandia, rodzinny kierunek na najlepsze wakacje.
1: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
2: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
3: Weź Ibuprom Zatoki.
4: Ibuprom Zatoki?
3: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
4: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dogodzenia objawów występujących w przeciwdziałaniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność zatok obocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorozność zatok nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia grypy lub alergicznego nierytu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
5: Tak zakręconej loteriady.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: I po reklamie.

0: to DJ Goja, Jason Derulo i Michiko. Zresztą teraz usłyszycie tytuł. A ten hit świetnie poradził sobie w piątek w gorącej dwudziestce. Zadebiutował na 12 miejscu, a już jutro Rap 20 na ulubione hity. Możecie głosować już w tym momencie na sk.pl, a potem można słuchać jutro o 23:00. Moim gościem na żywo będzie Gibbs. Będzie można zadać mu pytanie. A tymczasem dzięki za dziś. Matifu czyło, hej! A jeszcze newsy zaraz.
1: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia ze strefą wodną Waterpark.

0: Reklama.
1: Tylko do jutra w RTV Euro AGD. Finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji i mobilni zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra.

0: Arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Słońce zaszło,
2: ale energia może zostać.
1: Dlatego myślę o magazynie energii.
2: Dobry kierunek.
1: Przechowuje nadwyżki z dnia i pozwala korzystać z nich później, prawda?
2: Właśnie tak.
1: Na przykład wieczorem, kiedy zużycie rośnie.
2: Wtedy, gdy jej potrzebujesz. Magazyn energii wspiera efektywne wykorzystanie energii z fotowoltaiki oraz elastyczne zarządzanie energią w domu. Dowiedz się więcej na enea.pl. Enea. Energia dopasowana do Twojego domu i firmy.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: I po reklamie.
6: Eska. Eska. Summer.
7: Zaplanujmy sobie dzień dobry, zaplanujmy sobie dobry wieczór i zróbmy tak, aby po prostu było przyjemnie. Mati Fuczyło, to jest SK Summer City. Jak zawsze w wakacje SK przybywa z fajnymi propozycjami na fajny czas. A zaczynamy od tego, co szykuje się w Olsztynie. Olsztyn Green Festival. Na Warmii i Mazurach czekają Was muzyczne doznania. To od 14 do 16 sierpnia na scenie m.in. PZ, Vito Bambino, Kacperczyk, Igo czy Ralf Kamiński i wielu, wielu, wielu innych. No to co? Jeżeli macie ochotę na coś nieco innego, to zajrzyjcie też do Jastrzębia. Lotnisko Jastarnia czeka na Was w ramach Southwave Festival 31 lipca, 1 sierpnia, piątek, sobota. Tam Vito Bambino, Jan Rapowanie czy Budka Suflera na przykład. Jeszcze Top of the Top Sopot Festival 24-27 sierpnia. To Sopot oczywiście i kultowa kilkudniowa impreza.
5: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.
8: Zbliża się 18. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Zaczynamy od utrudnień na kolei. Awaria sieci trakcyjnej na stacji Warszawa-Olszynka-Grochowska powoduje opóźnienia pociągów. Problemy dotyczą m.in. składów jadących z Warszawy do Berlina, Kijowa i Wrocławia. PKP Intercity informuje, że trwają prace nad usunięciem usterki. Uwaga kierowcy, od jutra zmiany na ekspresowej S7 w kierunku Gdańska. Rusza remont, który oznacza zmiany w organizacji ruchu. Kierowcy muszą zwracać uwagę na oznakowania. Ze szczegółami nasz reporter Marcin Szydłowski.
9: Rusza pierwszy etap remontu między węzłami Rączki i Waplewo. Na blisko 3-kilometrowym odcinku zamknięty będzie prawy pas jezdni.
8: A te prace potrwają około 2,5 tygodnia. Drugi mecz Roberta Lewandowskiego w MLS. Polak wszedł na boisko w drugiej połowie, ale nie zdołał pomóc Chicago Fire w meczu z New York City. Drużyna Lewego przegrała na wyjeździe 1-3. Kolejne spotkanie już 2 sierpnia. Chicago Fire zagra z zespołem z Charlotte, a Lewandowski zaliczy debiut przed własną publicznością.

0: Radio SK. Reklama.
1: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
2: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
3: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
4: Influencer od cen, masz więcej zbycia za mniej.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
7: Ach, ta drżąca powieka.
8: I ten nocny skurcze łydek.
7: Biorę magnez i nie czuję efektu.
9: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
12: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
4: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
3: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
4: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
3: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
4: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
3: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
4: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
5: I po reklamie.

0: egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
1: I Boreska. Eska. Summer.
2: Joanna Nachaliasz, dzień dobry w niedzielę. Plany na wieczór, biorąc pod uwagę blok reklamowy, możecie jeszcze dziś zdążyć do Multikina w Lesznie na Odyseję. Nawet ci dawno po szkole dobrze pamiętają, że to opowieść o podróży Odyseusza. W nowej filmowej wersji epopei Homera, Matt Damon, Zendaya i Anne Hathaway. Seans trwa prawie 3 godziny, więc zdecydowanie dla tych wytrwałych. A już za kwadrans rozpocznie się Martwe Zło Ogień. To propozycja dla amatorów horrorów i to kolejna część w tym strasznym cyklu. Już jutro z kolei w kinie przy Galerii w Lesznie obejrzycie kultowe anime Ghost in the Shell. Pokażą je w cyklu Kultowe Kino o godzinie 20. Wcześniej do obejrzenia Minionki i Straszydła czy Toy Story 5.
0: Eska. Eska. Eska. Summer City. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: Galeszno.
1: Reklama.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze.

Halijarzy, dobry wieczór. Kończą się dni Wąsosza, ale przed nami jeszcze święta kilku innych miast. I tak już w najbliższy weekend odbędą się Dni Miejskiej Górki. Impreza w sobotę i w niedzielę 1 i 2 sierpnia. Wszystko dziać się będzie na Stadionie Miejskim w Miejskiej Górce, gdzie odbędą się m.in. koncerty gwiazd. W sobotę o 21 na scenie pojawi się zespół Phil, a w niedzielę Mik. Będzie też potańcówka pod gwiazdami i ognisty spektakl Teatru Ognia Los Fuegos. Nasz SK Summer Patrol też tam

0: Będzie. Spotkacie go w niedzielę o 19. Tydzień później odbędzie się z kolei Dzień Powiatu Leszczyńskiego, a pod koniec sierpnia odbędą się Dni Osiecznej. I do Osiecznej też wpadnie nasza pomarańczowa eskowa ekipa. Do zobaczenia.
1: Eska. Summer City. Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: jest Radio SK.
1: SK. Summer.
2: Niedziela jeszcze trwa, więc dzień dobry w niedzielę, Joanna Haliasz, ale tym razem już z propozycjami na kolejne dni. Jutro na przykład możecie odwiedzić Galerię Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych przy ulicy Leszczyńskich 5 w Lesznie. Czynna jest tam wystawa pracy Pawła Fligera pod tytułem Biały Paw. Artysta gościł już kiedyś w naszym mieście, ale było to wieki temu. Wystawa czynna jest do 21 sierpnia, wstęp wolny. Do 16 sierpnia z kolei oglądać możecie wystawę czasową w Muzeum Okręgowym w Lesznie. W budynku dawnej synagogi przy Narutowicza obejrzycie bogatą ekspozycję zatytułowaną O czym mówią kwiaty, a na niej kwiaty pod różną postacią obrazów, haftów na ceramice czy w drewnie kolorowy zawrót głowy murowany.
0: Codzienne info o wakacyjnych imprezach.

0: ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
1: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
0: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
2: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
3: Autopromocja.

0: promocja.
1: Największa przygoda tego lata czeka na ciebie w Budapeszcie.
2: Bo węgierski Sziget
1: to coś więcej niż festiwal.
2: To wyspa wolności.
3: Połowa sierpnia, stolica Węgier, ty i Song, Zara Larsson, 21 Pilots, Florence and the Machine, Luis Capaldi
1: i setki innych artystów.
3: SK ogarnia ci podwójny karnet i 2000 kieszonkowego.
1: Zgłoś się w dyskowej apce
3: i jedź na Sziget z radiem SK.
1: Bo najlepsze wspomnienia zaczynają się w SC.
0: Autopromocja.

Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.